rzeki, kładę uczucia, je dumani rucze. Daj lampadu rozule, nam ta umogampa,